mnie cór muza. Sta mnie cór, lomę szar. Ej no rocket, ej nenu szar, et hajal.